tak dum kirtak kaduma kitak tak dha dha kitak kitak dha kitak dum kirtak tak dum kirtak kadha tak kitak dum kirtak kadha kirtak kadha tak kitak dum kirtak kadha kirtak kadha tak kitak dum kirtak kadha tak dum kirtak kaduma kitak tak dha dha kitak kitak dha kitak dum kirtak tak dum kirtak kadha tak kitak dum kirtak kadha kirtak kadha tak kitak dum kirtak kadha kirtak kadha tak kitak dum kirtak kadha tak dum kirtak kaduma kitak tak dha dha kitak kitak dha kitak dum kirtak tak dum kirtak kadha tak kitak dum kirtak kadha kirtak kadha tak kitak dum kirtak kadha kirtak kadha tak kitak dum kirtak.